061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.